0: również z wyświetlaczem. Czasami coś kładziemy na wagę, czasami sami na wadze stajemy.
1: I co pierwsze znaczenie?
0: Znaczenie drugie, waga to ciężar czegoś mierzony takim przyrządem, czyli wagą właśnie. Duża waga, mała waga.

niska waga, wysoka waga, waga prawidłowa, waga nadmierna, waga średnia, waga całkowita, waga łączna, waga przy urodzeniu, waga netto, waga brutto, waga ciała, waga dziecka, waga ładunku, waga samochodu, waga zawodnika. O właśnie, i znaczenie trzecie, w boksie, w zapasach i tym podobne. Waga to ciężar ciała zawodnika, kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii, również oparta na tej zasadzie kategoria zawodników. A więc waga do iluś kilogramów, od iluś kilogramów, powyżej iluś kilogramów.

0: super ciężkiej, waży 115 kg. Waga to także ćwiczenie gimnastyczne polegające na przyjęciu pozycji statycznej z jedną ręką lub nogami opartymi o podłoże. Trzymaj się, Jano, trzymaj się.
1: Ja spróbuję wykonać tę figurę.
0: Podsuwam ci usłużne ramię i czytam znaczenie piąte. Waga wreszcie to ważność, znaczenie czegoś. Coś doniosłej wagi, mniejszej wagi, wagi najwyższej, wagi ogromnej, wagi olbrzymiej albo po prostu wagi szczególnej. Zdarzenie wagi państwowej, waga czyichś argumentów, waga jakiegoś problemu, zagadnienia, wydarzenia. I znaczenie szóste, waga jako jeden z...

0: Bez przemówień motywacyjnych stwierdzam, że nasza audycja nie jest taka jak wszystkie. Teraz poproszę o odrobinę uwagi. Wasza uwaga jest niezbędna, abyśmy mogli kontynuować audycję pół na pół. Zegar w naszym studiu niczym stara szalkowa waga wciąż precyzyjnie odmierza sekundy. Utrzymanie idealnej równowagi bywa trudne. Mimo lekkiego formatu naszej audycji zachowujemy pełną powagę. Zanim coś powiemy, musimy to rozważyć. Staramy się, żeby było pół na pół, ale język ukraiński zazwyczaj przeważa, bo jest to język wielkiej wagi w dzisiejszych czasach. A moja koleżanka, która się do mnie uśmiecha, Jana Stępniewicz, jest partnerką na wagę złota. Jej wyważone opinie często pomagają mi tonować emocje. I jeśli mowa o emocjach, również tych negatywnych, z jakimi emocjami wiąże się nadwaga? Jeśli ktoś z nadwagą pada na przykład ofiarą hejtu, będzie mu naprawdę trudno w życiu codziennym. A na czym polega prawdziwa odwaga? Odwaga polega między innymi na umiejętności działania mimo przeciwności losu.
1: Так, наше сьогоднішнє слово дня – це вага і вага. Вага дуже близько до одвага.
0: Bardzo blisko i teraz porozmawiamy z kimś, kto zarówno o wadze, jak i o odwadze wie naprawdę wiele. Z powagą, ale też z humorem porozmawiamy z tym naszym gościem.

0: najdłuższym palindromem na świecie, czyli w światowym internecie, jest mega palindrom Tadeusza Morawskiego, żartem w metraż. Żartem w metraż. I ten palindrom ma ponad 33 tysiące liter. Kolejne pod względem długości wśród polskich palindromów są dwa mega palindromy. Józefa Godzica, jeszcze będzie o nim mowa, o babo, oraz palindromem przez świat mające ponad 6 tysięcy liter. Na miejscu czwartym jest niespotykany w literaturze innych ludów i narodów mega palindrom Tadeusza Morawskiego, Łan i Figa Gadów, mający ponad 4400 liter i będący jednocześnie wierszem napisanym ośmiozgłoskowcem. Kolejnym utworem wspomnianego autora jest mega palindrom Te Kramy Market. Ponad 3000 liter. Na mocnym szóstym miejscu mega palindrom Stanisława Barańczaka, który rozpoczyna się od słów w lasku hulaka i ma ponad 2500 liter.
1: No, polskie palindromy вважаються найдовшими і найбільш мега у світі, тож не дивно, що саме у Польщі засновано музей паліндромів.
0: Музеум паліндромів – то приватне, некомерційне музеум в місцевості Нова Вєш в гміні Сироцьке, заложене в року 2007 і проведене через вспомнянего Тадеуша Моравського. Колекція обіймує комплект книжок з польськими паліндромами поетів Юліана Тувіма, Станіслава Барańczaka, Бістов, Едмунда Джона, będzie jeszcze o nim mowa, Józefa Godzica, jeszcze będzie o nim mowa, Szaradzistów, Barbary Sudoł, autora encyklopedii rozrywek umysłowych Krzysztofa Oleszczyka i innych. Znajdziemy tam również artykuły prasowe, recenzje, obrazy, grafiki, fotografie oraz inne eksponaty związane z palindromami oraz ich twórcami.
1: No, rozkazimy teraz pro Józefa Godzica, który należy do majstrów palindromów.
0: Ciekawa sprawa. Emerytowany elektryk, kinooperator z miasta Rzeszowa, wydał m.in. książkę Echo Zdania, czyli palindromy. Ta książka zawiera 1000 palindromów. Godzic opracował specjalny algorytm pozwalający na utworzenie ponad 150 bilionów palindromów. Ten algorytm zawarty jest w czterotomowym maszynopisie Taka Księga, nazywanym także księżycową księgą, gdyż spisanie palindromów wygenerowanych przez ten algorytm dałoby książkę o grubości porównywalnej z odległością Ziemia-Księżyc. Algorytm uhonorowano certyfikatem Guinnessa. Jeszcze jeden maszynopis Godzica, 1000 razy w te i we w te, zawiera 1000 palindromów, częściowo nowych, a częściowo z wydanej uprzednio książki. Jest też Józef Godzic autorem ponad 100 kolorowych rysunków ilustrujących jego palindromy oraz dwóch mega palindromów.
1: Треба почати вигадувати паліндроми. Мій висновок після цього вступу.
0: А чи містрові діяли ще перед розвоєм штучної інтелігенції? Do mistrzów palindromów należał też niejaki Edmund John, polski architekt, grafik, plakacista, profesor Politechniki Warszawskiej. Słowotworne wygibasy, prawo, lewo, każda strona, skarby kazimierskiej rasy, palindromy pana Johna, tak śpiewają dziady kazimierskie.

tavoli bon. A Macilot stolica ma, a minaretu tu teran ima. A da goa mau gada, a droga potopa goda. Ok pinata ni pekao, ogu dema dame dugo.

0: udało nam się zachować idealnych proporcji 50:50, ale nie oznacza to, że przestajemy dążyć do tego ideału. Dzisiejsze wydanie Pół na Pół dedykujemy Adamowi Cichockiemu, naszemu ulubionemu realizatorowi dźwięku.
1: Адама, дякуємо, що ти був у нашому житті і ділився з нами прекрасною музикою.
0: А починаємо традиційно, так як любиш.
1: Слово дня.
0: Dziś jest to słowo bardzo ważne i poważne. Słowo waga.
1: Українською вага.
0: Waga. Według słownika języka polskiego PWN to przyrząd służący do pomiaru ciężaru ciała. Również czynność, czyli ważenie takim przyrządem. Waga może być elektroniczna, ale może być szalkowa. Może być to waga uchylna. Waga może być stojąca lub też wisi i jest wówczas wagą wiszącą. Może być to waga czuła, dokładna, apteczna, kuchenna, laboratoryjna, łazienkowa, sklepowa, przemysłowa, towarowa, analityczna, kalkulacyjna. Waga bywa z odważnikami, z szalkami, ale bywa również z wyświetlaczem. Czasami coś kładziemy na wagę, czasami sami na wadze stajemy.
1: I co pierwsze znaczenie?
0: Znaczenie drugie, waga to ciężar czegoś mierzony takim przyrządem, czyli wagą właśnie. Duża waga, mała waga, niska waga, wysoka waga, waga prawidłowa, waga nadmierna, waga średnia, waga całkowita, waga łączna, waga przy urodzeniu, waga netto, waga brutto, waga ciała, waga dziecka, waga ładunku, waga samochodu, waga zawodnika. O właśnie, i znaczenie trzecie, w boksie, w zapasach i tym podobne. Waga to ciężar ciała zawodnika kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii, również oparta na tej zasadzie kategoria zawodników. A więc waga do iluś kilogramów, od iluś kilogramów, powyżej iluś kilogramów. Młody mistrz bokserski z Płońska, Marcin Brzeski, występuje w wadze powyżej 91 kg, czyli super ciężkiej, waży 115 kg. Waga to także ćwiczenie gimnastyczne polegające na przyjęciu pozycji statycznej z jedną ręką lub nogami opartymi o podłoże. Trzymaj się, Jano, trzymaj się.
1: Ja spróbuję wykonać tę figurę.
0: Podsuwam ci usłużne ramię i czytam znaczenie piąte. Waga wreszcie to ważność, znaczenie czegoś, coś doniosłej wagi, mniejszej wagi, wagi najwyższej, wagi ogromnej, wagi olbrzymiej albo po prostu wagi szczególnej. Zdarzenie wagi państwowej, waga czyichś argumentów, waga jakiegoś problemu, zagadnienia, wydarzenia. I znaczenie szóste, waga jako jeden ze znaków zodiaku, jak również osoba urodzona pod tym znakiem, pod znakiem wagi.
1: Topto Terezy,
0: a teraz cała moja uwaga skierowana jest na ciebie przy drugim mikrofonie.
1: Ну, а моя увага направлена на словник української мови, який я вже гортаю і шукаю літеру В, і бачу, що український словник вказує не 6, а 7 значень слова вага. А це іменник жіночого роду, так само як мовою польською.
0: Поважна справа. Справа великої ваги.
1: Так. Починаю від першого значення. І перше значення трішечки інше, ніж в словнику польської мови. Вага, тобто важкість предмета, що, звичайно, визначається зважуванням. Дуже все закручено, але приклади нам завжди допомагають зрозуміти ці значення такі герметично сформульовані. За витоптані буряки Митько приніс бабі Христі щуку вагою в 5 кілограмів. Ось така вага була цієї щуки.
0: Баба Христя!
1: Ну, втішилася?
0: Я вам приніс!
1: Ну, і вона зраділа. Цікаво, що з цієї щуки зробила. Мар'ян навіть відчув вагу коси в руках. Так, тобто ця тяжкість цього предмету.

0: Зворот, що його...
1: Сходу попросту, сходу, зжучив з пару кілограмів.
0: Так, і це перше значення пряме, але теж є значення переносне. Тобто хтось втратив авторитет, вплив, він втратив вагу. Або ж вона.
1: Перестав бути таким важняким.
0: Так, так.
1: Вже не є такий важний, як кедись. По польську хіба найбільше мені подоба і завжди мені подоба, незалежно від пори року, наш зворот прив'язувати вагу до чогось, бо завжди собі виображам, що комусь за карę прив'язано до ręki чи до szyi taką ciężką wagę. A przecież przywiązywać wagę do czegoś oznacza oczywiście zwracać na coś uwagę, uważać coś za ważne. I wszędzie ta waga prawie w każdym słowie się kryje. Języczek uwagi, cóż to takiego? To drobny szczegół, który przesądza o wyniku sprawy. Bardzo często jakaś drobna, nieliczna, maleńka, nieznaczna frakcja parlamentarna w przetasowaniach politycznych odgrywa takie znaczenie, że staje się właśnie języczkiem uwagi i wszyscy zabiegają o ich względy. No i cóż, żywa waga, która nas żywo interesuje dziś, masa ciała człowieka lub zwierzęcia. O tym w pierwszej dzisiejszej piosence.

0: zespół, a nie projekt, jak podkreślają jego twórczynie. Projekt, nie zespół kobiecy, połączyły nas fale i muzyka. Łączymy porządek z bajzlem, plus z minusem, a także dżing z dżangiem, bo czujemy, że na styku gatunków dzieją się rzeczy najciekawsze.
1: A prowagu też śpiewaje ukraińska przedstawa.

0: Bez przemówień motywacyjnych stwierdzam, że nasza audycja nie jest taka jak wszystkie. Teraz poproszę o odrobinę uwagi. Wasza uwaga jest niezbędna, abyśmy mogli kontynuować audycję pół na pół. Zegar w naszym studiu niczym stara szalkowa waga wciąż precyzyjnie odmierza sekundy. Utrzymanie idealnej równowagi bywa trudne. Mimo lekkiego formatu naszej audycji zachowujemy pełną powagę. Zanim coś powiemy, musimy to rozważyć. Staramy się, żeby było pół na pół, ale język ukraiński zazwyczaj przeważa, bo jest to język wielkiej wagi w dzisiejszych czasach. A moja koleżanka, która się do mnie uśmiecha, Jana Stępniewicz, jest partnerką na wagę złota. Jej wyważone opinie często pomagają mi tonować emocje. I jeśli mowa o emocjach, również tych negatywnych, z jakimi emocjami wiąże się nadwaga? Jeśli ktoś z nadwagą pada na przykład ofiarą hejtu, będzie mu naprawdę trudno w życiu codziennym. A na czym polega prawdziwa odwaga? Odwaga polega między innymi na umiejętności działania mimo przeciwności losu.
1: Так, наше сьогоднішнє слово дня – це вага і вага. Вага дуже близько до одвага.
0: Bardzo blisko i teraz porozmawiamy z kimś, kto zarówno o wadze, jak i o odwadze wie naprawdę wiele. Z powagą, ale też z humorem porozmawiamy z tym naszym gościem.

0: Будьте з нами!
1: Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi, ni kurchy.

słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie,

strachy były. Gdybyś je gasił, zażegnywał, zgniatał. Byłby i naszym lękiem twój strach, co dzisiaj członki twe biedne omiata. Byłby i naszym bólem twój ból, co ciało i duszę twoją teraz strawia. Byłby wspólnym ten nierówny bój. Byłaby to dzisiaj nasza wspólna sprawa.

przyglądam się tobie choremu i w sercu znajduję współczucie nie większe niż do obcego pacjenta, któremu z litości dam się potrzymać za rękę. A teraz mogę się bardziej postarać, a teraz mogę się bardziej wysilić. Co u mnie słychać, mogę ponawijać, mogę tu zostać jeszcze.